pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

zamilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Reklama.
3: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
4: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
5: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
4: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd, najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
3: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
6: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
3: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym marszałek zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta.
6: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że 3 razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
3: A zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Ale prezydent zawetował też nowelizację prawa energetycznego. W wydanym oświadczeniu Karol Nawrocki tłumaczył, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a po kilku miesiącach na jego biurko trafiły nowe przepisy, częściowo odwracające tamte zmiany. Jak wcześniej informowaliśmy, chodzi o tak zwaną ustawę przyłączeniową i jej nowy zapis, który pojawił się po pracach na etapie komisji sejmowej.
7: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
3: Mówił prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach zmian w prawie energetycznym i kontrowersjach, o których sygnalizowała Kancelaria Głowy Państwa, nazywając je szkodliwym lobby, przeczytacie na superexpress.pl. Nowe F-35 już w Łasku. 5 kolejnych super nowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Jak mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
8: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki, w pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
3: To już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
9: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co niemiara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
10: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj ze znajomymi przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
11: Nasze polskie, szachownica.
12: Ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
3: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. 4 kolejne osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Informacje na portalu X podał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wśród zatrzymanych podejrzewany o bezpośredni udział w zdarzeniu 19-latek. Trafił w ręce policji w czwartek, a w piątek usłyszał zarzuty, relacjonuje w rozmowie z nami Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
0: Doszło do siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Mężczyzna oczywiście nie przebywał w swoim miejscu zamieszkania, natomiast został przez policjantów zatrzymany, a następnie został przekazany do prokuratury rejonowej w Krakowie Nowej Hucie. Tam też usłyszał zarzuty.
3: Trzej pozostali podejrzewani o udział w pobiciu ukrywali się na Słowacji. W piątek zostali zatrzymani.
0: Rozpoczęliśmy tutaj współpracę z funkcjonariuszami słowackimi, której efektem jest zatrzymanie przez policję słowacką wszystkich trzech osób. Mówimy tutaj o dwóch osobach dorosłych i jednym nieletnim.
3: Przypomnijmy, do brutalnego pobicia doszło w ubiegłym tygodniu. Nieprzytomnego mężczyznę znalazła przypadkowa osoba i natychmiast wezwała pomoc. Pokrzywdzony nie dotarł do szpitala. Zmarł w karetce pogotowia. Na początku tygodnia policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie 16-latka. Chłopak trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Przypomnijmy, do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił pracownika uczelnianej straży. Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta? Tego dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun, który rozmawiał z wiceminister Lubnauer.
13: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
14: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
13: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
14: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
13: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
7: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
13: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbying, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogę i energetykę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
16: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
15: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Będzie teoria, ale też praktyka. Już w tę sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Na mieszkańców miast i miasteczek będą czekać specjaliści oraz eksperci, którzy podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
17: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w trzech krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu sygnału, o sprawdzeniu komunikacji i znalezieniu miejsca schronienia. Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
3: Podobne punkty będą działać w całym kraju. A w wiadomościach teraz fatalna w skutkach pomyłka na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci. Zabieg inhalacji zakończyło w szpitalu. To dlatego, że pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
18: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych, dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy pod dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
3: Obecnie stan dzieci jest dobry. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
19: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
3: Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
19: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
3: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł, a oleju napędowego 7,31 zł. Górnicy zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Górnicy domagają się rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej, a chodzi o zmiany w procesie likwidacji, ale też obronę dyrektora Tomasza Dudy.
20: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga, zwójka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
3: Mówił nam przewodniczący związkowców z kopalni Wujek Damian Hacoś. W odpowiedzi na protest zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od września, ale drugie liceum w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu, mówi dyrektor placówki Waldemar Gancarz.
21: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami, uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się szczególnie na przymiotach ścisłych.
3: Zakaz korzystania z telefonów obejmuje szkoły podstawowe. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusie szkolnych. I jeszcze zaproszenie na ciąg dalszy roztańczonej imprezy na zamku w Ogrodzieńcu. W sobotę Disco Ogro zacznie się koncertem Menelaosa. Start o 17. Później czeka nas jeszcze występ m.in. Andre i Roxy Ok. A całą imprezę zakończy koncert Malube. Patronat medialny nad Disco Ogro ma Vox.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Belgia przez lata była jednym z ulubionych kierunków Polaków, którzy wyjeżdżali na zachód Europy w poszukiwaniu lepszego życia. Organizacje polonijne policzyły, że w Belgii mieszka około 160 tysięcy Polaków, no i osób, które mają polskie pochodzenie. No ale okazuje się, że teraz Belgia dołącza do krajów, z których więcej Polaków wraca do ojczyzny niż wyjeżdża tam do pracy.
2: Ludzie mają dość tego, co się tutaj dzieje ogólnie w Brukseli.
3: Tu mam pisuary od razu, które można legalnie oddać mocz. Popularne okienka, dzielnica Czerwonych Latarni. O, tutaj mam pierwszą panią.
4: Tutaj raczej nie powinniśmy tam z kamerą wysiadać.
3: Lepiej nie wychodzić.
5: Jest wojna dwóch gangów. Toczą wojnę, nie? Się wystrzeliwują pomiędzy sobą.
6: Tutaj jest tak ładnie, czysto. Tak, właśnie w takiej dzielnicy, gdzie ja aktualnie mieszkam, uważam, że jest dużo spokojniej. Nie ma takiego napięcia, strachu wyjścia na ulicę, jak to niektórzy czasami to przedstawiają. Na razie nie myślę o powrocie do Polski. Jest mi to dobrze.
7: Mało znam rdzennych Belgów, że w Brukseli bynajmniej. Taka mieszanka kulturowa, że nikt nawet na to już nie patrzy, tak?
8: Jak się przyjeżdżało z Polski, no to jednak był taki inny świat, tak?
9: No inny. No wie pan, jak jest w takiej miejscowości, to dla mnie Ameryka. A to już nie jest to. I ceny są takie same, większe w Polsce. A to trzeba dobrze, mieszkania nas wykańczają.
1: Byli już Polacy w Berlinie, a dzisiaj będą Polacy w Brukseli. W co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek Mateusz Kapica, tłumacz przysięgły i założyciel takiego portalu aktualności.be, który serwuje informacji z Belgii w języku polskim dla Polaków, którzy tam mieszkają. On zaprosił nas na taką objazdową wycieczkę po kilku dzielnicach miasta.
10: Przyjechałem z rodzicami, miałem 8 lat.
11: A skąd przyjechaliście? Który to był rok?
10: 2002, no i z Podlasia, nie? Z tych najbiedniejszych okolic Białegostoku, z Knyszyna.
11: Ale nie z Siemiatycz?
10: Nie, nie z Siemiatycz. Wszyscy śmieją, że Siemiatycz to jest 20 dzielnica Brukseli.
11: Ale to rzeczywiście tak jest, że to połowa Siemiatycz tu przyjechała do tej Brukseli?
10: To głównie widać chyba w Siemiatyczach na wakacjach. Samochody są na belgijskich numerach.
12: Taka ciekawostka, że Zenek Martyniuk kiedyś przyjeżdżał do Brukseli pracować, śpiewać.
10: Tutaj się wychowałem, tutaj skończyłem szkoły, tutaj się czuję jak u siebie. A teraz już tak kompletnie się odizolowaliśmy od Brukseli i mieszkamy tak z 50 km od Brukseli.
11: Mijamy tutaj taką europejską dzielnicę, tutaj eleganccy panowie w eleganckich garniturach.
10: Panie... Jeszcze tak.
11: Jeszcze tak.
10: Pojedziemy ten głębszy skarbek, San Josto, tam zobaczysz już różnicę i tam ty czujesz się prawie jak w Maroku lub w Tunezji, tylko pogoda będzie inna. Ale widoki będą te same. Ludzie tak ubrani, te szaty. Tutaj niedaleko, podczas meczu Belgia-Szwecja, Gostek na skuterze sobie jeździł po Brukseli i strzelał z kołaszynkowa do ludzi. Polaków dużo zjeżdża ogólnie, to z doświadczenia powiem.
11: Zjeżdża?
10: Na stałe do Polski już wracają. Już lepiej się im żyje w Polsce, zwłaszcza w budowlance zarobki są podobne lub nawet wyższe. Jestem tłumaczem przysięgłym, więc mam głównie Polaków klientów. Teraz przed wakacjami miałem duży napływ klientów, około 60-70 osób pytało się o te rozliczenia zjazdowe. Ludzie mają dość tego, co się tutaj dzieje ogólnie w Brukseli. Jest wojna dwóch gangów. Toczą wojnę, nie? Się wystrzeliwują pomiędzy sobą. Czasami jest jakaś ofiara postronna, no ale zwyczaj to między sobą. Pamiętam rok temu jeszcze, to było jeszcze taka wow, codziennie rano się wchodziło na te strony gazety belgijskie. Co się w Brukseli stało przez noc, nie? Ile było strzałów, ile było strzelanie, ile było tego, a później to się stało pospolite, więc to już nie ma takiego stresu jak jeszcze rok temu.
11: To nie jest tak, że wszyscy tym żyją, już po prostu
10: już nie.
11: Zaakceptowali.
10: Mając 8-9 lat, sam jeździłem do szkoły. Nie było aż tak niebezpiecznie. Rodzice się nie bali nas puszczać samych. No teraz ja na przykład swoje dzieci bałbym się puścić same, żeby pojechały do szkoły czy coś w Brukseli, nie?
12: Tu już zaczyna ten skarbek.
10: No widzę. Jak
12: zobaczysz po sklepach, no to są już takie...
11: Raczej afrykańskie.
12: Tak, tutaj masz...
11: Afrykańskie.
12: Tutaj masz sklep mięsny. Możesz kupić ich specjały. Mięso halal.
11: Takie muzułmańskie bardziej.
12: W kafejkach zobaczysz głównie mężczyzn. Tylko będziesz swoich dziećmi. I ci starsi, te pokolenie, które tu przyjechało, to mi się są bardziej otwarci, a te pokolenie młode, nowe, które się tutaj urodziło, no to oni idą w skrajność, ten ekstremizm religijny. Wjeżdżamy teraz na dzielnicę Brabant, to jest taka ulica handlowa, żeby kupić ubrania prosto z Afryki. Teraz jeżdżamy do tej dzielnicy blisko dworca północnego.
11: Aha.
12: Popularne okienka, dzielnica Czerwonych Latarni, w witrynach stoją panie, świadczące usługi, tłumki suary od razu, a tutaj można legalnie oddać mocz. Tu po prawej już się zaczynają okienka. O, tutaj mam pierwszą panią.
4: Widzimy. Tutaj raczej nie powinniśmy tam z kamerą wysiadać.
12: I... O, lepiej nie. Tutaj mamy pierwszą panią. Tutaj lepiej nie wychodzić z kamerą. A i taka ciekawostka. Te panie legalnie mogą pracować w Belgii. Normalnie mogą otrzymać umowę o pracę. Mają prawo do świadczeń chorobowych, do emerytury. Są chronione.
7: Tu jest ten nic, co też się tutaj strzelają, nie?
4: Tu tam widać chłopaki siedzą.
12: Politycy przyszli z policją, wojskiem się pokazać przed kamerami. To dealerzy na spokojnie sobie stali i dalej handlowali. Dziś we Flandrii został zamknięty park przez gminę na parę dni, gdy jakiś festiwal był prowadzony czy coś. Bez żadnego wstydu ci dealerzy podeszli do jednego radnego i powiedzieli, żeby się szkodowanie wypłacił za to, że będą mieli gorszy utarg.
4: No to ciekawe, nie? Ale co, no Belgowie sobie nie radzą z tym, jakoś wiesz, jakoś kraj nie potrafi sobie, wiesz, jakoś ogarnąć tych tematów, żeby to...
12: Tracą swoją kulturę, swoją tożsamość.
4: Belgowie?
12: Nie tylko, no wszystkie te kraje zachodnie zapominają o swojej kulturze, bo tym, że jesteśmy Belgami. W Belgii nie ma, jestem Belgiem. W Belgii jestem Flamandem, Mosojczykiem albo Holendrzykiem. Później ewentualnie w jakichś rozmowach międzynarodowych jestem Belgiem. Każdy się identyfikuje ze swoim regionem, no i nie z kraja.
1: Taka ciekawostka, te pisuary w niektórych dzielnicach no, stoją tak normalnie przy chodniku. One są po to, żeby mieszkańcy nie zanieczyszczali ścian kamienic. Ale teraz tam jest awantura z tymi pisuarami. Feministki zauważyły, no i chyba słusznie, że to jest jednak seksizm. Tam były takie akcje, że one w akrobatyczny sposób usiłowały również korzystać z tych pisuarów, żeby udowodnić, że to jest trudne, jeżeli jest się kobietą. No a poza tym... Jest to no, niezbyt eleganckie i nie rozwiązuje problemu nieprzyjemnego zapachu na ulicach. No i teraz władze Brukseli próbują problem rozwiązać inaczej. Są dopłaty dla właścicieli lokali gastronomicznych, żeby każdy z ulicy mógł sobie po prostu wejść do restauracji, żeby to wszystko odbywało się jednak w cywilizowanych warunkach. No to wracamy bliżej do centrum Brukseli. Tam co kilka ulic jakiś polski akcent, pełno polskich sklepów, a w nich sporo Polaków na zakupach.
0: Co ludzie powiedzą?
13: Dzień dobry. Przyjechaliśmy tutaj Polaków poszukać w tej Brukseli.
14: Trafił pan?
13: Jak pani tak porównuje życie w Polsce? Życie?
14: No to lepiej na pewno. Idę nawet po cenach.
13: Mhm.
14: A zarobki lepsze.
13: A skąd pani przyjechała?
14: Podlaskie.
13: Centrum Brukseli, polski sklep, polskie jogurty.
14: O, wszystko jest.
13: O, pani też z Polski? Oczywiście. Skąd się pani tu wzięła?
15: Od Lubelskiego.
13: Kiedy pani przyjechała?
15: 2 lata temu.
13: A, czyli że bardziej, że ze wschodu tutaj Polski ludzie...
14: Normalne, nie? Wschód jest zaniedbany i temu wszyscy ze wschodu...
13: No, chociaż też się zmienia na lepsze, pięknieje chyba, czy...
14: Co
13: czy...
14: z tego? No, dalej jest ściana taka... Twarda, no, zacofana.
13: Jak to w ogóle się stało, że akurat do Belgii, a nie, dlaczego nie do Berlina albo do Anglii?
15: Za rodziną przyjechałam.
13: No jak się tu pani żyje? Można tu jakoś żyć?
15: No tęskni się. Tęskni się za krajem, ale myślę, że da się.
13: Pani też z Polski?
14: No.
13: No, nie z Polski.
14: Nie z Polski.
13: To co to pani robi?
14: Serbski.
13: Serbski? I do polskiego sklepu po polskie jedzenie?
14: Da.
13: A są też serbskie sklepy?
14: Serbski sklep jest daleko.
13: Daleko? Da. To polski lepszy.
14: Da. Bo wolę polski.
15: Ja dopiero od 2 miesięcy jestem w Brukseli. Dlaczego w Brukseli? No wie pan, za miłością.
13: A, że poznała pani...
15: Polaka.
13: A, też Polaka.
15: Też Polaka, który tu już mieszka 18 lat.
13: A skąd pani przyjechała tylko?
15: Z Radomia.
13: Co, i lepiej tutaj w tej Brukseli niż w Radomiu?
15: Zarobkowo będzie lepiej niż u nas.
13: Co, myślicie, żeby wrócić, czy...?
15: No on na razie jeszcze nie, no bo tutaj jest 18 lat, wiadomo, że ciężko mu będzie wrócić do Polski.
13: Co tu robi?
15: Pracuję na budowie.
13: Czyli co, jak 2 osoby pracują...
15: To się da przeżyć i wynająć mieszkanie.
13: A ile wynająć się mieszkania właśnie? Ile mniej więcej się...
15: No tak mniej więcej, no najtaniej 800 euro. Taki pokój z aneksem kuchennym, łazienka.
13: A jakby się zarobi ile tam? 2000 tam ponad?
15: Mniej więcej, no może troszeczkę mniej, troszeczkę więcej.
13: 2000 euro, a mieszkanie 800 euro. No to tak, no to rzeczywiście... No,
15: troszeczkę zostaje na życie.
13: Tylko polskie jedzenie tu jest, czy jest też jakieś belgijskie?
14: Tylko polskie.
13: Ale co, nie można belgijskiego jedzenia jeść? Nie nadaje się, czy...
14: Nadaje się, ale ja od kiedy pracuję, to tylko tu zakupy robię.
13: Kiedy pani tu przyjechała?
14: 9 lat temu. Wimbledon?
13: Skąd się pani tu wzięła w ogóle? Skąd
14: ja
13: pani...
14: jestem z Kętrzyna. No i przyjechałam za pieniądzem, jak każdy, nie? Jeśli jedna osoba miałaby tutaj żyć,
15: i opłacić mieszkanie, to nie jest za lekko. Jak tu klienci odpowiadają, że z jednej wypłaty, to ciężko.
4: Czym się różni w ogóle życie tak w Belgii, w Brukseli od życia?
15: Jest ciężko, bo jest inny język. Ale tu praktycznie i kliniki polskie, i dentyści, lekarze, tutaj wszędzie można nawet i bez języka żyć. Pani Krysia, dzień dobry, pani Krysiu.
4: Dzień dobry, pani Krysiu. Jak to tutaj się żyje w tej Brukseli?
15: Bardzo dobrze.
4: Od kiedy pani tu jest?
15: Od 25 lat.
4: Jak pani się tu znalazła w ogóle?
15: A przyjechałam do koleżanki. I tak zostałam.
4: A co pani tu robiła, jak pani przyjechała? Gdzie pani pracowała?
15: Och, proszę pana, na BSW. Wiatro, szczotka, woda. No, emeryturkę mam. Mąż emeryturkę ma.
4: Belgijską?
15: Tak.
4: A to rzeczywiście te emerytury są takie olbrzymie, że można tutaj...
15: Nie, tu emerytura chodzi 200, 250 euro, 500.
4: Aha, no bo też jak się tu nie pracowało całe życie, no to tak jest inaczej.
15: To niektórzy pracują, wie pan, po te 25 lat, nawet więcej i dostają 500. Małe są emerytury. Tylko, że nas grappa ratuje, bo nam dopłacają. No to my mamy tak ponad 1000 na osobę.
4: Emerytura 500, 1000 na osobę. Skąd pani przyjechała?
15: Oj, z Czarnej Białostocki, województwo podlaskie, proszę pana.
4: Tak, no sporo tutaj ludzi z Podlasia.
15: Dużo, Siemiatycze, Łomża.
4: No podobno połowa Siemiatycz tutaj mieszka.
15: Tak.
4: Całe autobusy podobno przyjeżdżały, tak słyszałem, rzeczywiście tak było?
15: To było na początku. Na początku. A teraz to ja wiem, no chyba ryzykanci przyjeżdżają.
4: A już to nie jest tak, że to już taka ziemia obiecana?
15: Nie, ja przyjechałam tutaj, to z frankiem jeszcze. Franeczek był dobra waluta, dobrze się żyło. Już przeszliśmy na euro, to już nie jest to. I ceny są takie same, większe jak w Polsce. A to trzeba dobrze, mieszkania nas wykańczają. 1200, 1300, zależy jaka dzielnica. U nas na Eterbeku to nawet 1700, to ma dwa pokoje.
4: A jak pani przyjeżdżała, to był który rok?
15: 2001. Wtedy było bardzo dobrze.
4: Czy co, było widać, że jak się przyjeżdżało z Polski, no to jednak był taki inny świat, tak?
15: No inny. No wie pan, jak jest w takiej miejscowości, to dla mnie Ameryka.
4: A Belgowie jak traktują Polaków?
15: Wie pan co? Polak jest Polakiem, Belg jest Belgiem. My jesteśmy dobrze, jak pracujemy, robimy. To tak. A oni takiego sentymentu to no nas większego chyba nie mają. Nie.
4: Patrzą tak trochę z góry, tak?
15: Tak. My tacy jesteśmy robole tutaj. Do pracy. Wie pan, jak to w tych firmach pracują, te kobiety mają te swoje zakłady pootwierane, to jeszcze w sumie. Bo jest dużo u nas tu na Eterbeku pootwierane.
4: Polskich firm?
15: Tak. Dużo sklepów, dużo jest polskich firm, które zatrudniają kobiety do sprzątania. Z tych firm budowlanych, z tych, to duże problemy są. I to Polak, Polakowie, jak ci się odwali taki numer, że trafisz na uczciwego, to dobrze. Ale jak trafisz na takiego, co nic nie umie, a panem jest, no to zrobi ci w takim bambuku, naprawdę.
4: Polak, Polaka.
15: No tylko.
16: Kiedyś to było, a teraz to już nie jest taki raj. Autobusy z Siemiatycz wciąż kursują, ale już tylko raz w tygodniu. W ogóle to ja chyba pojadę niedługo do tych Siemiatycz, popytam na miejscu, czy warto było wracać, ale na razie Bruksela, młoda emigracja. Andrzej Rzeszotek, który do Belgii przyjechał z Warszawy 13 lat temu.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
6: Tutaj jest tak ładnie, czy tak, właśnie to zależy od dzielnic. Mogłem wymienić kilka takich gorszych dzielnic, na przykład Molenbeek, Anderlecht. Tam jak pojedziesz, to na pewno spotkasz dużo więcej śmieci też na ulicy. Są dzielnice, na których nie chciałbym mieszkać, bo faktycznie ludzi, nazwijmy to spod ciemnej gwiazdy, na ulicy można spotkać dużo więcej. A w takiej dzielnicy, gdzie ja aktualnie mieszkam, uważam, że jest dużo spokojniej. Nie ma takiego napięcia, strachu wyjścia na ulicę, jak to niektórzy czasami to przedstawiają.
4: Co tam się dzieje? Co oni grają?
6: Po prostu bóle jakoś tak. Rzuca się jedną taką małą kulkę. Aha. I chodzi o to, żeby rzucić te metalowe kulki jak najbliżej tej małej.
4: Jakie tam emocje
6: są? Kto rzuci bliżej, tak. Skaczą. I oni mierzą, kłócą się, że ta jest milimetr tą, ta milimetr tamtą.
4: Emocje jak na grzybobraniu trochę.
6: Ale... Może tak, ale no...
4: Ale oni tutaj...
6: Bardzo się bawią.
17: Dzień dobry, Artura Polane, Artura Polska.
6: Przyjechałem do Belgii 13 lat temu razem z rodzicami. Początkowo chciałem nauczyć się tylko języka, i wrócisz kiedyś do kraju. Na razie nie myślę o powrocie do Polski. Jest mi tu dobrze, mam żonę, dziecko. Pracuję na co dzień w markecie. Ogólnie dobrze mi się tu żyje.
4: Ile tu można zarobić w takim markecie, pracując na cały etat?
6: To się zaczyna tak około 2000, mówimy na rękę już.
4: Euro.
6: Euro, tak. Do tego dochodzą jeszcze nieraz takie czeki żywnościowe. To już rzędu 150-200 euro zależy, tak. Za mieszkanie, no to tak około 1000 wzwyż się płaci. Euro, oczywiście.
4: Czyli połowa pensji na mieszkanie?
6: Można powiedzieć,
4: ale
6: że około.
4: To w Polsce
6: już
4: też.
6: Mówię z rachunkami. Jak są dwie osoby pracujące w takich codziennych zawodach, jak właśnie sklep, czy na przykład moja kobieta na sprzątaniu, to idzie z tego tak normalnie wyżyć, stać na wakacje. Dużą barierą jest język. Jeżeli ktoś tu wyjeżdża bez języka i bez możliwości nauczenia się go, jest ciężko. Z samym językiem angielskim sam wiem, że byłoby mi trudno znaleźć tutaj pracę. Trzeba jednak znać francuski, żeby się nauczyć francuskiego. Potrzeba trochę czasu. Mi to zajęło prawie 3 lata. Po prostu nie widzę się teraz jakoś w Polsce. Ciężko by mi się było tam odnaleźć. Posłuchałem, jakie są czynsze w Warszawie. No, porównuję Warszawę, czyli tak jak tutaj stolica Brukseli, oto Warszawa do stolicy, to wydaje mi się, że tutaj jednak trochę łatwiej się żyje. Też mam koleżankę w Polsce, która pracuje w sklepie. Wiem mniej więcej, jakie to są zarobki tam, jak ona ma w Warszawie. I za taką pensję wydajesz mieszkanie, no pół pensji przykładowo idzie na najem mieszkania, tak tam pójdzie jednak trochę więcej. Pójdzie tam może 3/4 tej pensji. Na pewno pod względem lekarzy jest to dużo lepiej. Jak idę do lekarza, miałem mieć operację, to on otworzył kalendarz i zapytał, kiedy pan chce mieć operację. Ja sobie palcem pokazałem tą datę, mi pasuje. Tego dnia miałem. W ciągu dosłownie miesiąca był ustalony termin, nie było problemu. W Polsce z tymi terminami u lekarzy wiadomo nieraz, jak jest niestety, a tutaj ubezpieczenie za lekarzy to wcale też nie jest jakieś bardzo drogie. Ja za swoją partnerę płacę 170 euro rocznie, za swoje leki płacę dosłownie kilka centów.
4: 800 plus dostajesz?
6: Tutaj się tego tak nie nazywa, ale tak, mamy rodzinne i te rodzinne jest w granicach tam 200-220 euro miesięcznie.
4: Czyli gdzieś. W Belgii jest 900 plus.
6: Tak.
4: Ty masz obywatelstwo belgijskie?
6: Nie mam obywatelstwa belgijskiego. Początkowo jak przyjeżdżasz do Belgii, dostajesz kartę E, czyli étranger, czyli osoba spoza jakby kraju. Później możesz się starać o étranger plus po 5 latach. Możesz się starać o taką kartę, to już bardziej, jesteś uznawany bardziej jako Belg, bo możesz brać udział w wyborach na przykład i tak dalej.
4: I ty masz to?
6: Tak, E plus mam, ale nie mam obywatelstwa, ponieważ uznałem, że jest mi to niepotrzebne. Moje dziecko jest urodzone tutaj z Polakiem. Jeżeli kiedyś będzie chciało mieć obywatelstwo belgijskie, będzie mogło się o nie ubiegać.
16: Czyli nie jest tak źle w tej Brukseli. Jak dwie osoby pracują, no to wtedy można godnie żyć. Podatki są wysokie. Teraz jeszcze raz Mateusz Kapica w sprawie tych podatków.
18: Jak to jest z tymi podatkami, jak to jest z zarobkami?
19: Pracownik, który zarabia 2000 brutto, a 3500 brutto, ma 1500 różnicy, ale na rękę dostaje może 200-300 euro więcej. Całą resztę zabiera państwo. Ten 50% próg to około 50 tysięcy się zaczyna. Euro.
18: Czyli to jest jakieś 200 tysięcy złotych?
19: Czyli całe nic.
18: Czyli co, większość ludzi po prostu zarabia między 2-3 tysiące euro?
19: Dokładnie, dokładnie. Na rękę wielu polskich budowlańców pracuje tutaj na jedynce, nie? Mają polską działalność, z tym oddelegowaniem do Belgii. Dzięki temu płacą w Polsce niższy podatek, niższy ZUS.
4: Czy to jest jeszcze dobre miejsce, to tak jak twoi rodzice tutaj przyjechali, wyemigrowali? Nie. Czy to jest dobre miejsce, żeby jeszcze wyjechać z Polski, przyjechać, zarabiać pieniądze?
19: Pokolenie naszych rodziców to miało, wydaje mi się, dużo łatwiej. Nasi rodzice wystarczyło, że pracowali w Belgii i mogli sobie na luzie, bez kredytów, jakiś dom wybudować, kupić działkę, budować dom bez problemu. No a teraz, jak się taki zwykły szary Kowalski, który przyjeżdża do Belgii i że pracować na budowie, na sprzątaniu lub coś w tym stylu, no to raczej on nie zarobi już od takich kokosów, więc nie, czynsze strasznie wzrosły. Czynsze szybciej wzrosły niż dochody, co nie? Zazwyczaj się wynajmuje. Na mieszkanie socjalne to się czeka po 10-15 lat nawet. No my kupiliśmy dom parę lat temu. Nam się dobrze żyje. My się tutaj wychowaliśmy, więc znamy język, więc się czujemy jak u siebie. Wielu Polaków mówi, że nie czują się jak u siebie, że czują się dyskryminowani.
4: No właśnie, jak Belgowie, wiesz, traktują.
19: Zależy gdzie. Właśnie w Brukseli jest to multikulti, więc na rzecz zobaczy. Im dalej od Brukseli, w tych mniejszych miasteczkach, no to jeszcze się patrzy, może o Polak, o ten. U mnie w Brukseli, nawet jak jesteś Polakiem, mówi się, że jesteś Belgiem pochodzenia polskiego. A tam to już jest to rozróżnienie. Polak, Belg. Zmienił się typ imigranta. Polak w Belgii to już nie jest, nie wiem, jakiś biedak, jakiś pijak albo coś. Często są już wykwalifikowani pracownicy, którzy dali się poznać na rynku, zwłaszcza budowlanym, jako dobrzy pracownicy. No inaczej teraz patrzą Belgowie ogólnie. Zwłaszcza, że widzą, jak się Polska rozwinęła. Polska to już nie jest ten biedny kraj wschodniego bloku, tylko no bogatym krajem, nie? Który powoli przyścika te wszystkie zachodnie.
11: No, to już bardzo powoli, ale w dobrą stronę.
19: Dokładnie.
16: Sporo jest też Polaków w Brukseli, którzy no, przez lata osiągnęli tam sukces, pozakładali firmy. Polskich firm sprzątających jest dużo budowlanych, ale są też i inne biznesy. Na przykład Hubert Rachden ma taką firmę reklamową, lokal w dobrej dzielnicy. Jak tam prowadzi się biznes?
20: Ja jestem ze Śląska, z Czechowic. Pamiętam, że moi koledzy po technikum, którzy poszli do pracy do jakichś tam zakładów, zarabiali wtedy między 1200 a 1600 zł na miesiąc.
11: A ty tutaj?
20: Ja tu potrafiłem mieć w 2-3 dni tyle wtedy.
11: Także, 2002.
20: Tak, między 2002 a 2007. No i ja nie mieszkam już w Polsce ponad 20 lat. I wiem, że Polska wyewoluowała na przestrzeni tego czasu bardzo. I możliwości ludzi młodych w dzisiejszym czasie są o wiele większe, można powiedzieć, niż wtedy. Gdzieś bym jeszcze 5-6 lat temu posłyszał, że gdzieś tam w dzielnicy obok była jakaś strzelanina, no to bym się naprawdę poważnie zastanowił. A dzisiaj słyszę, że tam była strzelanina, tam gdzieś coś, tam kogoś gdzieś obkradli. No to człowiek to trochę taki się zobojętniony na to robi. Niedaleko tutaj był też jakiś napad z bronią w ręku i stracił życie właściciel tego sklepu. Byłem tam nawet ostatnio. Kurczę, wszędzie się tak na pewno gdzieś może zdarzyć, nie? No nie wiem, czy można to porównać do realiów życia w Polsce. No nie wydaje mi się, przynajmniej na razie. Nie wiem, czy to jest wpływ tego, że tu jest więcej ludzi.
11: Jakby... Nie masz czegoś takiego, no bo dzieci tu wychowujesz, tak jakby nie masz czegoś takiego, że gdzieś masz jakieś
20: nie, mam, obawy. Mam wewnętrznie jakiś stres, mam też córkę, no i wiadomo, ona ma 15 lat i też gdziekolwiek ona idzie, no to wiadomo, człowiek się zastanawia, denerwuje. W tyle głowy zawsze jest, że to bezpieczeństwo jest ważne.
11: Co ty w ogóle robisz? Co to jest za firma?
20: I otwarłem taką firmę reklamową. Jeżeli ktoś otwiera firmę, potrzebuje wizytówki, ubrania robocze z nadrukiem, reklamę na samochód, baner na sklep, czy jakiś panel na sklep. Wydaje mi się, że biznes się prowadzi tak samo jak w Polsce. Trzeba kręcić się i szukać klientów. Koszty związane jakby z utrzymaniem pracowników, no to są praktycznie razy dwa w stosunku do ich wypłaty. Każda branża w Belgii ma jakby uregulowany system płacy minimalnej.
11: Ile w poligrafii?
20: W tego typu reklamie jest w okolicach 2200-2400 w stosunku do tego euro.
11: Brutto, czy to jest na rękę?
20: Na rękę miesięcznie.
11: No to wciąż jednak sporo więcej niż w Polsce pewnie, nie?
20: Tak, tak. Z tym, że na przykład tutaj na tej dzielnicy, gdzie jesteśmy, cena wynajęcia mieszkania to jest w okolicach 1200-1800 euro miesięcznie.
11: To też więcej.
20: Więc jeżeli ktoś sam miałby pracować u mnie i tyle jestem mu w stanie zapłacić, no to będzie miał bardzo ciężko sam się utrzymać. To zapraszam, chłopaki. Zobaczycie mniej więcej, jak to mniej więcej u mnie tutaj wygląda. No to tu jest takie, można powiedzieć po francusku, takie atelier. Tutaj mamy prasę do wygrzewania nadruków, laminator, ploter, stanowiska komputerowe. Tutaj kolega Dimitr, on akurat reprezentant części wschodniej Polski tutaj. Rodzice tam z okolicy Białegostoku.
21: To urodziłem się w 98 i tak naprawdę całe życie już w Brukseli. Polskę znam tylko z wakacji.
11: Jak ci się tu żyje?
21: Normalnie tak. Znam tylko te życie i no spokojnie, no. Ja się tu urodziłem, czyli moi rodzice się tutaj nawet nie poznali. I ojciec tutaj otworzył działalność firmową, on pracował na, jak to się mówi, no na chantier, czyli że budowy na budowie, no otworzył firmę budowlaną.
11: Chantier,
21: tak. Pracuję tylko na pół etatu, więc nie mam, że tak powiem, pełnej stawki, ale mimo tego i tak mam dobre zarobki jak na pół etatu.
20: W zależności ile dni w miesiącu wypadnie, no to między 1100 a 1400, nie? Coś takiego.
11: 1400 i co? I za to jakby, no to nie jest tak, że można się za to utrzymać jednak.
21: Jakby muszę sam wynajmować, płacić za jedzenie, za wszystkie szarże i za to wszystko, to mi się wydaje, że na dzisiejszych czasach absolutnie nie.
11: Co z rodzicami mieszkasz ciągle?
21: Tak. Wciąż ile z rodzicami, bo jest plan taki, żeby rodzice zjechali do Polski, a ja tutaj może i zostanę. I...
20: Od jakiegoś czasu coraz więcej z ludźmi się raczej gada o że jest w miarę ciężko, że wszystko jest coraz droższe, że wszystko drożeje. Tak to po prostu wygląda, że walczymy, żeby te życie nasze jako tutaj, jako tako wyglądało, a często...
2: Jest tak jak kiedyś, że idzie to na luzie, tylko tak, jednak jest walka, tak?
20: Się to przekłada na to, że jednak jest ta walka od pierwszego do pierwszego i trzeba być zadowolonym, że są rachunki jakieś zapłacone, wypłaty pozapłacone, benzyna zatankowana, czynsz zapłacony, jest na jedzenie, idzie się do sklepu, kupuje się, bo się po prostu ma.
3: Kiedy wracasz do Polski?
21: Nie wiem, czy wracam. Nie znam życia na co dzień w Polsce. I lęk jednak jest, że mogę się nie odnaleźć, mogę wszystkiego nie zrozumieć, mogę się z wszystkimi jakby nie dogadać, czy nie mieć takiego samego jakby wizji na świat, czy nawet emigracji, czy tego, że wszystkiego, no...
3: Tak, że w Polsce trochę inaczej patrzą
21: no,
3: na...
21: Jest zupełnie normalne, tak? No bo historie obydwu krajów są inne i jak ludzie z Polski mówią, bo tutaj żyjecie, tyle imigrantów, tego wszystkiego. No tak, ale ten kraj jest, że tak powiem, z tego stworzony i to jest kultura tego kraju i...
3: Rzeczywiście w Polsce tak gdzieś tam ciągle to wywołuje takie emocje,
21: czy jakieś strachy, czy jakieś lęki niepotrzebne tak naprawdę, gdzie ja od przedszkola nie patrzyłem czy na kolor skóry, czy na religię, czy na pochodzenie i tak
3: dalej. W Polsce jednak tak się to komentuje inaczej niż tutaj.
21: Inaczej
3: tak?
21: I że tak powiem inaczej i używa się innych argumentów. Z polskiej strony będzie takie, że przyjeżdżają, bo to i tamto. No tak, ale historia Belgii była taka, że jednak były kolonie belgijskie w Afryce, przyjmowano właśnie i z Maroka, i z Afryki, i z Polski. Dużo Polaków właśnie była emigracja w XIX wieku, żeby właśnie do eksploatacji kopalni węglowych. Tak naprawdę i Polacy, i Marokanie, i Kongolejczycy są tutaj od pokoleń, jak i nie dłużej. I to jest normalne, że nazywamy ich Belgów, że jesteśmy Belgami. Że tak powiem, mało znam rdzennych Belgów, co też jest paradoksem, ale no tak jest, że w Brukseli bynajmniej.
3: Trudno spotkać rdzennego Belga.
21: Trudno. Są, tak. Tylko, tak jak mówię, jest taka mieszanka kulturowa, że nikt nawet na to już nie patrzy, tak? Bo po prostu, no, człowiek jest człowiekiem i tyle.
16: No i to tyle dziś, prosto z Brukseli. Za tydzień kolejne, co ludzie powiedzą. No, chyba do tych Siemiatycz pojadę. No i zobaczymy, posłuchamy, co tam ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.

0: Nie żyje policjant postrzelony w trakcie interwencji, to w Kraśniku Górnym. Lekarzom nie udało się go uratować. Małżonkowie tej samej płci będą mogli wspólnie rozliczyć podatek. Rząd zapowiada rewolucję. W wiadomościach też słaby mecz biało-czerwonych. Bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Minęła 9. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Nie żyje policjant postrzelony w głowę podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Informację przekazała Komenda Główna. Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek na jednej z posesji. Mundurowie pojawili się na miejscu w związku z 33-latkiem podejrzewanym o kradzieże. W pewnym momencie mężczyzna wyciągnął broń i otworzył ogień do jednego z funkcjonariuszy. Podejrzany ma bogatą kartotekę.
1: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec. Ostatnio w 2024 roku przez sąd w Bautzen. Między innymi za przestępstwo dotyczące przywozu i wywozu broni palnej i amunicji.
0: Mówiła prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska. Wcześniej śledczy postawili 33-latkowi zarzuty usiłowania zabójstwa, czynnej napaści na policjanta i nielegalnego posiadania broni. Śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Mężczyźnie grozi dożywocie. Małżonkowie tej samej płci, których zagraniczny akt małżeństwa wpisano do polskiego rejestru, będą mogli wspólnie rozliczyć podatek, zapowiada premier Donald Tusk i podkreśla, małżeństwa z transkrybowanym aktem mają być traktowane tak samo jak pozostałe.
2: Każde małżeństwo, też to transkrybowane, będzie miało te same prawa, także jeśli chodzi o rozliczanie się wspólne. I nie chodzi tutaj przecież tylko o pieniądze, o wygodę ludzi, ale właśnie o ten wymiar godności.
0: Podstawą jest interpretacja ogólna podpisana przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Resort wyjaśnia, że obejmuje ona zarówno ulgi i preferencje podatkowe, jak i obowiązki małżonków. Aby skorzystać ze wspólnego rozliczenia, trzeba będzie spełnić wszystkie warunki ulgi, w tym wykazać istnienie wspólności majątkowej. Premier zapowiedział, że jest to odpowiedź rządu na weto prezydenta w sprawie ustawy o osobie najbliższej.
2: Prezydent mógł podpisać bardzo umiarkowaną, mądrą ustawę o osobie najbliższej, bo to była ustawa o godności, ale nie, wybrał znowu bejsbola. No więc my też w szachy nie będziemy z nimi grali.
0: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker ocenia, że interpretacja ministra finansów jest niezgodna z konstytucją. Rząd uspokaja, węgla nie zabraknie. Związkowcy odpowiadają, nie jesteśmy tego tacy pewni. Spada wydobycie węgla i jego zapasy się kurczą, a zapotrzebowanie na surowiec rośnie zarówno w Polsce, jak i na świecie. Węgiel wraca do łask m.in. z powodu konfliktu amerykańsko-irańskiego, przez który wystrzeliły ceny ropy i gazu, mówi szef sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
3: Nie chciałbym tutaj być złym prorokiem, ale naprawdę może być powtórka z brakiem tego surowca. Nic rządzących to nie uczy historia, bo przecież w tej samej sytuacji byliśmy parę lat temu. My cały czas mówimy, że no, trzeba zabezpieczyć rynki indywidualne. Liczymy, że to może być 6-8 milionów ton węgla, może nawet trochę więcej potrzebne na rynki indywidualne.
0: W Polsce domy ogrzewa węglem ponad 3 miliony Polaków. I na koniec jeszcze rozczarowanie po spotkaniu w Warszawie. Bezbarwni Polacy zremisowali z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów zeszli z boiska z wynikiem 0-0. Kibice na Stadionie Narodowym czekali blisko 45 minut na pierwszy strzał w światło bramki. W drugiej połowie było trochę lepiej. Obie drużyny stworzyły po sytuacji bramkowej, ale nikomu nie udało się strzelić gola. Pozytywy w grze Polaków widział za to pomocnik reprezentacji Piotr Zieliński.
4: Zdecydowanie chcieliśmy wygrać dzisiejsze spotkanie. Nie udało się. W drugiej połowie myślę, że graliśmy dużo lepiej niż oni, więcej sytuacji stworzyliśmy. Zabrakło gola. No. I niestety szkoda, że się nie udało wygrać, bo te 3 punkty były bardzo ważne.
0: Następny mecz reprezentacji już w poniedziałek, 28 września. Biało-czerwoni zmierzą się w Sztokholmie ze Szwecją. Na północnym wschodzie kraju pochmurnie, na pozostałym obszarze przejaśnienia i rozpogodzenia, choć po południu na wybrzeżu i Pomorzu na niebie pojawi się sporo chmur, może też lokalnie przelotnie popadać. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 15-16 stopni na Podlasiu, przez 18 kresek w centrum kraju do 21 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
4: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Reklama.
3: Vox FM robi dzień dobry.
4: Magia radia.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Reklama.
19: Sąd zdecyduje w sprawie aresztu dla Ihora M. Mężczyzna zaatakował w klasztorze na Podkarpaciu. Sprawą rzeczniczki praw dziecka zajmie się prokuratura. Wpłynęło zawiadomienie. W wiadomościach też Małopolska. Na tory wyjedzie pociąg retro. Minęła 10. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Posiedzenie ma się odbyć jeszcze dziś. Sąd zdecyduje w sprawie aresztu dla 31-letniego Ukraińca Ihora M. Mężczyzna zaatakował duchownych w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Na razie nie może zostać przesłuchany. Ze szczegółami nasz reporter Tomasz Widak.
20: Prokuratura chce, by Ihor M. został aresztowany na 3 miesiące. Z uwagi na jego obecny stan psychiczny, areszt miałby być wykonany w warunkach szpitalnych. Biegli psychiatrzy stwierdzili u podejrzanego objawy ostrego, wielopostaciowego zaburzenia psychotycznego. Obecnie nie może on zaproszone uczestniczyć w czynnościach procesowych, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
0: Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
20: W Jarosławiu wciąż trudno mówić o powrocie do normalności. Mieszkańcy miasta nadal nie mogą otrząsnąć się po tym, co się stało.
10: Wielki ból dla nas, tragedia dla nas mieszkańców i dla rodzin i dla wszystkich.
16: Straszna tragedia, a myśmy wtedy w szkole byli, to nam nie pozwalali wychodzić w ogóle.
20: Ja tylko przypomnę, że 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu, w tym 3 księży.
21: Po ataku jeden z duchownych zmarł. Posiedzenie sądu w sprawie aresztu dla Ihora M ma się rozpocząć po godzinie 13. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka trafiło do prokuratury krajowej. Sprawa dotyczy interwencji Moniki Horny-Cieślak wobec rodziny z warszawskiej Białołęki. Zawiadomienie ma rozpoznać prokuratura okręgowa w Szczecinie. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
22: Zawiadomienie dotyczy działań rzeczniczki po tym, jak była świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka. Po jej interwencji dwoje dzieci odebrano rodzicom i umieszczono w placówce opiekuńczej. Autorzy zawiadomienia chcą, by prokuratura zbadała, czy rzeczniczka przekroczyła swoje uprawnienia i dopuściła się fałszywego oskarżenia. Monika Horna-Cieślak odpiera zarzuty. Zapewnia, że działała w granicach swoich kompetencji i w trosce o bezpieczeństwo dzieci.
21: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Miał przywłaszczyć ponad 16 milionów złotych od dłużników były asesor komorniczy ze Szczecina z aktem oskarżenia. Łukasz G. oprócz tego, że przywłaszczył mienie wielkiej wartości, to miał jeszcze prać brudne pieniądze. Proceder według śledczych trwał od 2022 do 2025 roku. Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
23: Oskarżony fałszował dokumentację komorniczą, na podstawie której banki, które prowadziły rachunki bankowe dla pokrzywdzonych, przelewały pieniądze na rachunek komornika, które później oskarżony przekazywał, przelewał na swoje prywatne rachunki bankowe.
21: Łukasz G. część pieniędzy przeznaczył na podróże i gry hazardowe. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 25 lat więzienia. Pociąg Retro znowu wraca na małopolskie tory. Już w ten weekend taki skład pojawi się w okolicach Nowego Sącza oraz Gorlic. Na trasie będą też czekać peronowe pikniki przygotowane przez lokalne samorządy.
24: W dniach 26-27 września będziemy jeździć na trasach w Dolinie Popradu do Muszyny, do Krynicy i do Żegiestowa, a także na trasie z Nowego Sącza do Biecza i do Gorlic. Będzie to tradycyjnie już lokomotywa parowa z zabytkowymi wagonami sprzed 90 lub nawet 100 lat. Także będzie to wyjątkowa okazja, żeby takie sprawne unikaty w ruchu obejrzeć lub nimi podróżować.
21: Mówi Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które przejazdy organizuje. A szczegóły znajdziecie na kolejegalicyjskie.pl. W dzień na przeważającym obszarze kraju niewielkie zachmurzenie, jedynie na północnym zachodzie można spodziewać się przelotnych opadów deszczu. W niektórych miejscach lokalnie mogą nadal obowiązywać mgły, które ograniczają widzialność do około 300 metrów. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 stopni w centrum, do 21 kresek na ziemi lubuskiej.
25: Dzień dobry, po godzinie 10. Dzisiaj mamy sobotę, 26 dzień września i to będzie piękny dzień. A skąd wiem, że to będzie piękny dzień? Bo zaglądam w kalendarz, widzę sobotę. Jak może być źle? Julia Hren, witam się z Wami i zostaję do 15. Muzycznie też będzie pięknie, bo za chwilę Bałsa i Magnetic, ale teraz jak słyszycie, Abba, Mamma Mia.

My Love, czyli pięknie zaśpiewane o miłości w Radiu Vox FM. Dzisiaj mamy sobotę, 26 dzień września, no i powoli dobiega końca ten wspaniały i fantastyczny miesiąc, więc proszę korzystać dzisiaj z tego dnia, bo jak sobie sprawdzam, to zachód słońca już o 18.25. Parę tygodni już o 16.00 ciemno będzie. Ale muzycznie wprost przeciwnie, energetycznie Madonna i La Isla Bonita, później Daj to głośniej, Wesele w Dubaju.

0: Alan Walker i Ava Max Fate za nami w Vox FM w rytmie hitów. Wiele głosów na 6098 6989 przelatuje, że ta piosenka jest przerażająca, ale jak jest przerażająca, to jest też energetyczna, ale nie ma się czego bać, bo dzisiaj jest sobota, jutro jest niedziela, będziemy bać się dopiero w poniedziałek.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: Kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer 1 plus 1 gratis.
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeizer 100 gramów 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.

Polski. Do tej piosenki rzeczywiście można pokręcić bioderkami, można trochę potańczyć, można nawet zamknąć oczy i przypomnieć sobie wakacje, ciepły klimat, morze. Już pewnie wszyscy zapomnieli, ale mam wiadomość, chciałam powiedzieć, że dobrą. Do wakacji już pozostał niecały rok.

0: Tak wam gra Radio Vox FM. Powoli kończy się nam godzina 10 i zbliża 11. Tak, ten czas w weekend szybko leci. O godzinie 11 najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zachęcam, żeby z nami pozostać, a po wiadomościach oczywiście muzyka. I to dobra, zawsze hity. Vox. Vox.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Czyta lektor AI.

0: 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmajer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Reklama.
15: Sprawca zadał mu 8 ciosów. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok zamordowanego na Podkarpaciu księdza. Jest śledztwo po pożarze stacji Starlink na Mazowszu. Według służb było to podpalenie. Połowa badanych rodziców publikuje zdjęcia swoich dzieci w internecie. Za chwilę też niepokojące wyniki raportu. Minęła 11. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok zamordowanego księdza z Jarosławia. Duchowny, przypomnijmy, zginął podczas ataku ukraińskiego nożownika. Cztery inne osoby zostały ranne. Jak wykazali biegli, Ihor M. zadał księdzu 8 ciosów.
16: Zlokalizowanych w obrębie tułowia i te ciosy, które były zadane w okolice bezpośrednie klatki piersiowej, okolice płuc, te ciosy okazały się śmiertelne, przyczyniły się bezpośrednio do zgonu.
15: Mówiła nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu. 31-letni Ihor M., który dokonał zbrodni, wciąż nie został przesłuchany. To ze względu na stan zdrowia. Jak przekazali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. Jeszcze dziś sąd zdecyduje o areszcie dla niego. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Śledczy ustalili, że stacja została podpalona, a sprawcy działali na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Sprawą zajmują się także ABW i CBŚP. Co jeszcze wiadomo? O tym Mateusz Gołębiewski.
11: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb, a ich celem było zakłócenie łączności systemu Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śledztwo obejmuje podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu, dywersji i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przesłuchano świadków. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
15: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Zdjęcie dziecka w internecie może stać się czymś więcej niż tylko rodzinną pamiątką. Eksperci ostrzegają przed konsekwencjami sharentingu. Z raportu Status Udostępnione wynika, że połowa badanych rodziców publikuje w sieci zdjęcia swoich dzieci. Udostępnianie ich wizerunku w mediach społecznościowych może jednak wiązać się z zagrożeniami. I o tym nasz reporter Krzysztof Płowecki.
14: Jak powiedziała mi psycholog Justyna Kotowska, pełne skutki sharentingu poznamy dopiero za kilka lat, gdy dzisiejsze dzieci wejdą w dorosłość. Już teraz wiadomo jednak, że publikowanie ich wizerunku może mieć poważne konsekwencje.
17: Zauważamy, że zjawisko sharentingu wzmacnia przemoc rówieśniczą.
14: I nie chodzi tylko o wyśmiewanie czyjegoś wizerunku. Zdjęcia z mediów społecznościowych mogą być wykorzystywane do tworzenia sztucznych, krzywdzących treści.
17: Te materiały są wykorzystywane do tworzenia gier, zdjęć, filmów ośmieszających.
14: Z raportu wynika, że ponad połowa badanych rodziców publikuje treści, na których wyraźnie widać twarz lub sylwetkę dziecka, 31% podaje jego lokalizację, a 14% dzieli się dokładnym wiekiem lub datą urodzenia.
15: Krzysztof Płowecki, dziękujemy. Chce przebiec 770 km w 10 dni. Sądecki sportowiec Paweł Jarzębak zamierza pokonać szlak słowackich partyzantów z Bratysławy do granicy polsko-słowackiej w Przełęczy Dukielskiej.
18: Za wszystko jestem odpowiedzialny ja. Jedzenie na trasie muszę ogarniać sam. Noclegi muszę sobie poogarniać sam. Dziennie muszę robić około 75-80 km średnio. Będę zaczynał wcześniej rano, 4-3 godzina. Na pewno trzeba będzie przerwy robić. Są odcinki asfaltowe, ale jest dużo przewyższenia. Chcę pokazać ludziom, że można przekraczać granice, jeśli tylko się po prostu chce i z głową do czegoś zabierze.
15: Mówi sportowiec. Paweł wystartuje z Bratysławy w poniedziałek 28 września. Bieg ma promować też zbiórkę na leczenie 5-letniego Mikołaja, chorego na dystrofię mięśniową. Na północnym wschodzie kraju dzisiaj pochmurnie, na pozostałym obszarze pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia, chociaż po południu na wybrzeżu i Pomorzu na niebie pojawi się też sporo chmur. Może również lokalnie przelotnie popadać. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 15-16 stopni na Podlasiu, przez 18 stopni w centrum kraju do 21 kresek na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
19: Dzień dobry. Dzisiaj mamy sobotę, a to jest informacja dla tych, którzy dopiero wstali, jeszcze przecierają oczy, bo za bardzo nie wiedzą, jaki jest dzień, wiedzą jedynie, że budzik nie zadzwonił i że może być dosyć późno. Tak, to sobota, dzień do celebracji porannego kubka kawy. Julia Hren, dzień dobry.

Dzień dobry, tutaj Radio Vox FM. Gramy wam w rytmie hitów. Dzisiaj sobota, 26 dzień września i zaglądam do kalendarza świąt nietypowych, a tam między innymi Europejski Dzień Języków, czy na przykład Światowy Dzień Antykoncepcji. Być może da się to jakoś połączyć, ale to pozostawiam już do własnej interpretacji. Ja wam zagram. Bo wiadomo, bez muzyki to się nie da żyć. Jennifer Lopez, Ain't It Funny, a za chwilę Jorgus i Niebezpieczna.

0: Elena i Senior Loco za nami w Vox FM w rytmie hitów. Dzisiaj sobota i warto się tym czasem weekendowym cieszyć. W ogóle warto się czasem cieszyć, ponieważ niedługo, za 3 lata dokładnie, naukowcy chcą nam go odebrać. Dokładnie chcą odjąć 1 sekundę po to, żeby tam w technologii się wszystko zgadzało, ale ja się martwię, bo ja już widzę te wszystkie księgowe, które odejmują tę sekundę z wypłaty.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się 2 raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD 2 raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie 2 raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach VIP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie.
17: Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
19: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
20: Kawusi?
21: Tyk,

Kungs i Galaxy za nami w Vox FM w rytmie hitów. Dobra piosenka na pobudzenie, to trzeba przyznać. Jeżeli ktoś z waszych bliskich potrzebuje pobudzenia w tygodniu na przykład, bo mu budzik się zepsuł, to bardzo się polecamy. Pierwsza zmiana budzi ludzi. Wchodzicie na voxfm.pl. My przed godziną 7 codziennie dzwonimy i wręczamy 500 na prezent marzeń, więc opłaca się. A dziś pobudzamy muzycznie Marshmello, Jonas Brothers, Leave Before You Love Me już teraz.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, to za nami w Vox FM w rytmie hitów. Szczerze mówiąc, trudno mi tutaj przedstawiać Bonnie Tyler, bo ja przed oczami mam wróżkę chrzestną ze Shreka, która śpiewa Chcę bohatera. No właśnie, może Shrek jest dobrym pomysłem na spędzenie soboty, chociaż Shrek to jest w sumie zawsze dobry pomysł. Wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 12. Vox FM.
1: Reklama. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
15: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Pani Celinka wie, co jest super.
20: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Reklama.
0: Poważny wypadek w centrum Opola. Samochód wjechał w przechodniów. Szczęśliwy finał poszukiwań 12-latka. Chłopiec zabrał auto rodzicom i przejechał 150 km. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni. I o tym powiemy na koniec. Minęło południe. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Jedna osoba poszkodowana, pozostałe cudem uniknęły obrażeń. To po groźnym wypadku w centrum Opola. Po zderzeniu dwóch aut jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. O szczegóły w opolskiej policji dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie się tam stało?
6: Według wstępnych ustaleń policji było to klasyczne nieustąpienie pierwszeństwa na strzałce warunkowej. Po wjeździe na skrzyżowanie przez jedno z aut uderzyło w nie drugie, jadące prawidłowo na zielonym świetle. Do tego zdarzenia doszło przy przejściu dla pieszych, dlatego jeden z samochodów po zderzeniu odbił się w kierunku ludzi. Jeden z pieszych odniósł niewielkie obrażenia i jest pod opieką ratowników. Pozostałym w ostatniej chwili udało się odskoczyć. Samochodami, jak informują służby, jechały łącznie 4 osoby, w tym 2 dzieci. Na miejscu cały czas trwa akcja straży i policji. Ulica Zimska na odcinku od Rejmonta do Kołłątaja jest zablokowana.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękujemy. W wiadomościach teraz Wrocław i szczęśliwy finał poszukiwań 12-latka. Chłopiec zabrał rodzicom samochód i przejechał blisko 150 km spod wrocławskich Siechnic do Zielonej Góry. Właśnie na jednym z tamtejszych parkingów policjanci znaleźli nastolatka.
21: Tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny.
0: Relacjonowała Aleksandra Freu z wrocławskiej policji. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że nastolatek uciekł z domu, a rodzina zmaga się z problemami wychowawczymi. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w zamachu czy podczas wojny. Ma wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
22: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
23: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. W 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabudach ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
22: Czyli można byłoby nawet operować.
23: Dokładnie.
22: Zasilanie niezależne.
24: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
25: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
22: Dyrektor łódzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
25: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwo łódzkie. Można poczuć się jak na planie wielkiej produkcji filmowej. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców, są zachwyceni.
26: Podoba mi się bardzo, to jest niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego i na pewno pozostanie w pamięci i warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.
27: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają, nawet są te witryny z cyrylicą. Przypomina to właśnie te XIX-wieczne czasy.
28: Tarnów jednak jest najcieplejszym tutaj, nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
0: Filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października. W dzień na przeważającym obszarze kraju niewielkie zachmurzenie. Jedynie na północnym zachodzie można spodziewać się przelotnych opadów deszczu. W niektórych miejscach lokalnie mogą nadal obowiązywać mgły, które ograniczają widzialność do około 300 metrów. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 stopni w centrum, do 21 kresek na ziemi lubuskiej.
29: Julia Chren, witam się z Wami w sobotę. W tę piękną sobotę chciałoby się powiedzieć, no ale każda sobota jest w sumie piękna. Dzisiaj 26 września, imieniny obchodzą Damian, Justyna, Cyprian oraz Teresa. Także wszystkiego najlepszego. To dla Was w takim razie Lolita i Julie Garzon, a za chwilę Body Talk i Letni Wiatr.

była Kesha i TikTok. Dziewczyna wiedziała o TikToku, zanim jeszcze powstał, ale na TikToka nie warto wchodzić. Lepiej wejść na voxfm.pl, bo tam VoxFM robi dzień dobry i z tego warto skorzystać. Rozdajemy kawę, kubki, jeszcze do tego coś słodkiego. Jak tylko napiszecie nam, co wam robi dobry dzień. Przecież wiem, że muzyka w radiu VoxFM. Cleo za krokiem kroka, później Criss Cross i My Oh My.

0: Andrea Bocelli i David Guetta DNA. Pamiętajcie, że jeżeli podoba Wam się piosenka, którą słyszycie na antenie Radia Vox FM, to jest taka strona voxfm.pl w zakładce Bestlista. Można na swoje ulubione piosenki głosować, dawać plusy i minusy, a najnowsze notowania Bestlisty co piątek o godzinie 17.
1: Autopromocja.

0: dimineața. Dă seama hădu. Bam. Ina, dobry wieczór. Tak, mixuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
18: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

Cibuli Magic Symphony za nami w Vox FM w rytmie hitów. Muszę przyznać, że naukowcy bardzo często poprawiają mi humor. Ostatnio dowiedli, że kawa może nawet odmładzać. I to jest bardzo dobra informacja, ponieważ pijemy kawę, dużo kawy, bo jesteśmy niewyspani. A oni też kiedyś mówili, że brak snu powoduje starzenie i wychodzi, że jesteśmy na zero.

0: Clean Bandit i Demi Lovato solo w Vox FM w rytmie hitów. Ja wiem, że one były pierwsze, ale tak naprawdę jedyne prawdziwe solo to jest przecież nasza Blanka. Do godziny 13 dobijamy o 13 wiadomości Vox FM. Zachęcam, żeby z nami pozostać, a po wiadomościach w rytmie hitów, czyli dobra muzyka.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zjazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
16: Samochód uderzył w drzewo, później wybuchł pożar, na początek śmiertelny wypadek w zachodniopomorskim. Najpierw pauza, później wznowienie bombardowań. Donald Trump ma nowy plan na wojnę z Iranem. Papież w podróży apostolskiej we Francji, o tym powiemy za chwilę. Minęła 13, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Jedna osoba nie żyje na trasie, duże utrudnienia na początek zachodniopomorskie. Na trasie między Stargardem a Łęczycą samochód uderzył w drzewo, wybuchł pożar. Auto spłynęło niemal całkowicie, policja wyznaczyła objazdy.
17: Obecnie na miejscu mogą występować utrudnienia w ruchu. Zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
16: Mówił Wojciech Jędrek z policji w Stargardzie. Nie wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia. Na miejscu nadal pracuje prokurator. Maleją szanse na szybkie zakończenie amerykańsko-irańskiego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump odrzucił właśnie propozycję 7-dniowego zawieszenia broni z Iranem i ponownego otwarcia cieśniny Ormus, informuje dziś amerykański dziennik Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA planuje jedynie pauzę, a po listopadowych wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań Iranu. Z tym tematem Mateusz Chłystun.
18: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił tę propozycję, uznając, że sama presja ekonomiczna na Iran już przynosi efekty. Amerykańscy urzędnicy, na których powołuje się dziś gazeta, zastrzegają jednak, że stanowisko prezydenta może się jeszcze zmienić, między innymi w zależności od wyniku listopadowych wyborów do Kongresu, od których będzie zależało to, czy republikanie utrzymają przewagę w amerykańskim parlamencie. Tymczasem irańscy dyplomaci podczas niedawnych negocjacji w Katarze mieli przedstawić kolejne propozycje zakończenia wojny. Faktycznie panujące działający w Teheranie irański korpus strażników rewolucji, zadeklarował przy tym jednak, że jest gotowy na długotrwały konflikt.
16: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Papież rozpoczął drugi dzień swojej wizyty we Francji. Rano Leon XIV odwiedził paryski ośrodek pomocy dla migrantów i odprawił mszę na Place de la Concorde. Wieczorem przybędzie do Lourdes, gdzie jednego z największych ośrodków kultu maryjnego na świecie. A wczoraj, późnym wieczorem, na stadionie w Saint-Denis, na przedmieściach Paryża, papież spotkał się z 80 tysiącami młodych osób. Apelował do nich o braterską troskę i odrzucenie zachłanności. Wcześniej Leon XIV był w Pałacu Elizejskim, gdzie spotkał się z prezydentem Emmanuelem Macronem i wygłosił przemówienie dla władz. Złożył też wizytę w siedzibie UNESCO i w katedrze Notre Dame. Wracamy do kraju. Głównej nagrody co prawda nie udało się wykręcić, ale wynik jest bardzo dobry. Tak mówią fani dwóch kółek z Nowego Sącza, którzy w tym roku walczyli o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce, cieszy się Tomasz Baliczek z Magistratu.
19: Zajęliśmy drugie miejsce w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców, natomiast w klasyfikacji generalnej dziewiąte miejsce. Przejechaliśmy prawie 400 tysięcy kilometrów i na ten wynik zapracowało 664 rowerzystów.
20: Dla siebie i dla zdrowia.
21: Dla przyjemności. To tak mnie relaksuje. Odcinam się i jestem w swoim świecie.
22: 3881. Zdrowie daje.
23: Od kilku lat oddajemy coraz to nowe odcinki ścieżek rowerowych i mamy zamiar jeszcze, bo właśnie kończymy projekty.
16: Dodają rowerzyści i wiceprezydent miasta Artur Bochenek. Rowerową stolicą Polski w kategorii miast została Świdnica, a w kategorii gmin Łysomice. Szykuje się pogodna niedziela. Więcej chmur pojawi się przejściowo jeszcze tylko na wschodzie i południu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 18-19 stopni na Kaszubach i Podlasiu, przez 21 w centrum kraju do nawet 22 stopni na Dolnym Śląsku. A przed nami jeszcze większe ocieplenie. Poniedziałek zapowiada się pogodnie, a na południu nawet słonecznie. Słupki rtęci wskażą od 18 stopni na Podlasiu, przez 22 w centrum do nawet 24 na południowym zachodzie.
0: Minęła godzina 13 w sobotę, to tak dla przypomnienia, słuchacie Radia Vox FM, Julia Chren, witam się z Wami. Jeżeli aktualnie jesteście w trasie, jedziecie i na przykład się nudzicie, to proponuję taką zabawę, wybieramy kolor i szukamy czegoś w tym kolorze, na przykład zielone drzewo. I w tej zabawie szczególnie uważajcie na kolor niebieski, bo na drodze może być to niebezpieczne, dlatego noga z gazu.

słuchając tej piosenki, sprawdziłam pogodę na Ibizie, ponieważ myślałam, że może tam jest podobnie jak w Polsce, no ale nie, 29 stopni aktualnie na Ibizie, ale u nas jest fajniej, bo u nas jest złota polska jesień, prawda? Jak nałożymy złote okulary, to na pewno będzie złota. Słuchacie Vox FM, a już teraz elektryczne gitary.

sit together on the sofa with the music way down

0: Art Company i Suzana za nami w Vox FM w Rytmie Hitów. Dzisiaj 26 września, sobota. No i najciekawsza część kartki z kalendarza. Przysłowie na dziś. We wrześniu, gdy tłuste ptaki, srogo się zima da ludziom we znaki. To proszę sprawdzić ptaki na niebie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.

0: Mixovi. Dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
0: Vox FM. Robi dzień dobry.
12: Magia radia.

0: Axwell Ingrosso, More Than You Know, za nami w Vox FM w rytmie hitów. Zbliża się godzina 14, czyli już za połową dnia jesteśmy. Jeżeli udało wam się już z kimś pokłócić, to pamiętajcie, że jest taki program w Radiu Vox FM, Kochaj albo Rzucaj, voxfm.pl, tam się możecie do niego zgłaszać, a ten program codziennie po godzinie 9. Vox FM.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nowy rok akademicki na wypasie?
13: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
14: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
16: Reklama.
17: Prokuratura zmieni mu zarzuty. 33-latek, który śmiertelnie postrzelił policjanta, odpowie za zabójstwo. Ogromne dostawy są już realizowane. Ruszyła amerykańska pomoc dla Ukrainy. Kilkaset niezwykłych strojów Teatr Muzyczny w Łodzi wyprzedaje swoje eksponaty. Minęła 14. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Nie za usiłowanie, a za zabójstwo odpowie najprawdopodobniej 33-latek, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura, jak usłyszał nasz reporter od śledczych, zamierza zmienić zarzuty dla sprawcy. Sąd zastosował wobec mężczyzny również tymczasowy areszt. O szczegółach Mateusz Chłystun.
18: Dla śledczych zmiana zarzutów będzie tylko formalnością. Prokuratorzy czekają teraz na zwrot akt z sądu, do którego zawnioskowali o tymczasowy areszt dla sprawcy. Mężczyzna przyznał się do tego, że postrzelił policjanta. Do tragedii doszło na posesji sprawcy, kiedy kryminalni przyjechali do niego w związku z prowadzoną sprawą. Kiedy mężczyzna zauważył obce osoby, otworzył do nich ogień. 33-latek był wcześniej karany.
19: Głównie na terenie Niemiec. Ostatnio w 2024 roku przez sąd w Bautzen. Między innymi za przestępstwo dotyczące przywozu i wywozu broni palnej i amunicji.
18: Powiedziała nam prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. Śmiertelnie postrzelony 29-letni sierżant Nathan Sieroń służył w pionie kryminalnym od 2 lat.
17: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Uwaga kierowcy, poważny wypadek i duże utrudnienie na A4 pod Wrocławiem. 2 osoby są ranne po zdarzeniu 4 samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. 2 pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Na miejscu są służby i ogromny korek. Nitka samochodów ma już blisko 15 kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Pomoc wojskowa dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Stany Zjednoczone zaczęły realizować dostawy, podaje agencja Reuters. Zdaniem jej źródeł pakiet nie obejmuje jednak pocisków do zestawów Patriot. Rosną koszty, pieniędzy wciąż brakuje. Część placówek w Polsce już zastanawia się, czy będzie w stanie działać w przyszłym roku. Chodzi o warsztaty terapii zajęciowej, które na co dzień wspierają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Pracownicy z Koszalina alarmują. Potrzebne są nie kolejne deklaracje, ale konkretne rozwiązania. W tej sprawie Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej wystosowało list do pełnomocniczki rządu do spraw osób niepełnosprawnych oraz do parlamentarzystów.
9: Jeździmy na spotkanie, mamy zespół parlamentarny. Kiwają do nas głowami, rozumieją niby nasze potrzeby, ale tak naprawdę rządzący nie robią nic. Wyszliśmy z protestem w zeszłym roku, to minęło raptem niecałe półtora roku, a już jest trzeci pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnościami. Mało tego, za chwilę pani zostanie mamą i będzie kolejny pełnomocnik.
17: Mówiła Katarzyna Łabęcka, instruktorka terapii zajęciowej w Koszalinie. Problem dotyczy placówek w całej Polsce. Suknie ślubne, mundury, fraki, żakiety, stroje z operetek. Teatr Muzyczny z Łodzi wietrzy przepastne szafy i wyprzedaje kostiumy z epoki. A jest w czym wybierać. Do sprzedaży trafiło kilkaset kostiumów, które zagrały w spektaklach teatralnych. Większość można kupić na wagę. Z poszukującymi artystycznych strojów rozmawiał Grzegorz Mich.
16: Co się udało upolować?
20: Liczne giezła, odzienia, fraki, surduty.
16: I cóż pani z tym będą robić?
20: Do sesji zdjęciowych, do jakichś pokazów tanecznych.
16: Tu jest dział sukni ślubnych.
21: Była tutaj dziewczyna, która szukała sukni na swój ślub i znalazła.
22: Patrzymy za różnego rodzaju gorsetami. Patrzymy też trochę na suknie ślubne, pomimo tego, że narzeczona już jedną ma, ale widzę, że kilka jej się spodobało. I tak naprawdę jest też duży miszmasz takich przeróżnych spodni, spódnic.
21: Mamy taką klientkę, która jest mecenasem i fraki na przykład kupuje właśnie na naszych wyprzedażach.
16: Może jest mecenasem sztuki.
21: Nie tylko myślę, ale poniekąd właśnie mecenasem sztuki się staje.
17: Magazyny z wyprzedażą przy ulicy Wierzbowej czynne będą do jutra do godziny 16. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrośnie do dużego. Na północy kraju i w rejonach podgórskich pojawią się mgły, które ograniczą widzialność do około 200 metrów i w związku z nimi synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia. Temperatura minimalna wyniesie od 4 do 8 stopni Celsjusza. Cieplej miejscami na zachodzie kraju do około 10 kresek.
0: Minęła już godzina 14. Julia Chren, dzień dobry, witam się w sobotę. Przypominam, że numer 6098 jest do Waszej dyspozycji. Napiszcie, zadzwońcie, opowiedzcie, jak ta sobota Wam mija, a ja chętnie posłucham. A teraz Wy posłuchajcie, jak gramy w rytmie hitów Ever David i Words, a za chwilę Keanu Silva i Unchained Melody.

Anastasia, I'm Out of Love, za nami w Vox FM w rytmie hitów. Przeglądam sobie właśnie zgłoszenia do Vox FM, robi dzień dobry. My tam pytamy was, co wam robi dobry dzień, i napisał do nas Dawid: dzień robi mi moja praca, która sprawia mi niezwykłą przyjemność. Przysięgam, że ja tego zgłoszenia nie wymyśliłam. Wy też możecie napisać swoje na voxfm.pl.

0: Alan Walker i Ava Max Fate za nami w Vox FM w rytmie hitów, a za chwilę kombi przez dwa i sen się spełni, będzie też Gromi i Light Me Up, czyli bardzo pozytywnie, a jeśli czekacie na weekend, to on też będzie, ona tańczy dla mnie, chociaż mamy go już teraz.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagrać.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. Reklama.

klimaty imprezowe udzielają się każdemu, kto słucha radia Vox FM. To jest moja opinia i nie zapraszam do dyskusji, a wręcz przeciwnie, zapraszam Was do tego, żeby nadal Vox FM słuchać. Cascada Alive za chwilę i Sean Paul, Got to Love Ya.

Dua Lipa i Houdini to ten magik, co pojawiał się i znikał. I tak dobijamy do godziny 15, a to oznacza, że znikam ja, ale nie na długo, bo my słyszymy się już w poniedziałek punktualnie o godzinie 6 w pierwszej zmianie. Pa, pa!

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Expert i z ław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: 400 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: Reklama.
17: Jest areszt dla Ihora M. Mężczyzna zaatakował w klasztorze na Podkarpaciu. Rosja znów uderzyła w Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje do zachodnich partnerów. Nauczyciele niezadowoleni z działań rządu. Związkowcy zapowiadają dwie akcje. Minęła 15. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Jest tymczasowy areszt dla 31-letniego Ihora M., Ukraińca podejrzanego o atak w Jarosławiu. Tym samym sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Ze względu na swój stan mężczyzna trafi do szpitala psychiatrycznego.
18: Jak jego stan zdrowia się poprawi? Będziemy systematycznie ponawiać tutaj takie zapytania do biegłych i w sytuacji, w której jego stan zdrowia się poprawi, natychmiast przystąpimy do czynności procesowych.
17: Mówi nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka przemyskiej prokuratury. Do ataku doszło w czwartek przed południem. Na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu mężczyzna zaatakował nożem 5 osób, w tym księży. Jeden z nich zmarł w szpitalu. W wiadomościach Ukrainy 2 osoby zginęły, a 14 zostało rannych w kolejnych rosyjskich atakach. Informację przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaapelował również do zachodnich liderów o zwiększenie nacisków na Rosję. Jest ważne, aby nasi partnerzy nie zapominali, że rosyjska eskalacja odbywa się każdego dnia. Świat powinien odpowiedzieć w silniejszy sposób, aby wojna nie rozszerzyła się dalej, napisał Zełenski na Telegramie. Rosja minionej doby zaatakowała m.in. Kijów, Zaporoże, a także obwody Odeski, Sumski i Charkowski. Nauczyciele rozliczają rządzących z działań w sprawie wynagrodzeń. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna dwie nowe akcje. Pierwsza dotyczy obietnic dotyczących podwyżek. Jak mówi prezes związku Sławomir Broniarz, po proteście nauczycieli pod koniec wakacji nie było reakcji ze strony rządzących.
19: Zarówno ze strony rządu, jak i parlamentu, więc chcemy dzisiaj zwrócić uwagę na to, że obecna większość parlamentarna ponosi także polityczną odpowiedzialność przed środowiskiem nauczycielskim za zaniedbanie, czy wręcz zaniechanie prac nad inicjatywą obywatelską.
17: Druga akcja dotyczy pieniędzy za dodatkową pracę podczas szkolnych wyjść i wyjazdów. Chodzi m.in. o obowiązkowe wycieczki w ramach edukacji patriotycznej. Wiceprezes ZNP Urszula Woźniak podkreśla, że to dla nauczycieli kolejne obowiązki i godziny pracy.
20: On nie odpoczywa na wycieczce, on na wycieczce bardzo ciężko pracuje i to nie jest wolontariat i jemu się ta zapłata po prostu należy.
17: W ramach akcji ZMP przygotowuje dla nauczycieli wzory pism oraz narzędzia do wyliczania należnego wynagrodzenia, a odpowiedzi posłów lub ich brak będą publikować w mediach społecznościowych. Parowa lokomotywa i zabytkowe wagony znowu wyjechały na tory w Małopolsce. W ten weekend taki skład pojawi się aż w kilku miejscowościach. W sobotę dzisiaj w pociąg retro z Nowego Sącza pojechał w kierunku Muszyny i Krynicy, a jutro ruszy do Gorlic i Biecza. Chętnych na takie wycieczki nie brakuje.
7: przyjechałem specjalnie dla pociągu Retro z samego Gdańska. Zdecydowanie jestem miłośnikiem kolei, więc nie mogłem takiej okazji przepuścić.
8: No ja jeździłam takim. Podróż tak przygodowa.
14: No chcę sobie przypomnieć młode lata i jak się to jeździło.
16: Łukasz Widę, Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Starsze osoby mogą przypomnieć sobie, jak kiedyś się podróżowało, a osoby młodsze mogą zobaczyć.
21: Maszynista Nowak Czesław. Trudniej się na pewno prowadzi, bo sama temperatura w środku 30 do 40 stopni, jak się piec otworzy, no i tego węgla też trzeba trochę przerzucić, żeby my jechali.
17: Przypomnę, jutro pociąg Retro znowu wyjedzie na tory. Będzie można go spotkać w okolicach Gorlic i Biecza. Szykuje się pogodna niedziela. Więcej chmur pojawi się przejściowo jeszcze tylko na wschodzie i południu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 18 stopni na Kaszubach i Podlasiu, przez 21 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku. A przed nami duże ocieplenie. Poniedziałek zapowiada się pogodnie, a na południu nawet słonecznie. Słupki rtęci wskażą od 18 stopni na Podlasiu, przez 22 w centrum kraju, do nawet 24 stopni na południowym zachodzie.

0: Autopromocja. Śpisz?
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
12: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
13: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
17: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
18: Kawusi?

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
16: Tragedia na Pomorzu. Nie żyje 3-letnie dziecko. Zostało przygniecione przez samochód. Usłyszeli zarzuty. Teraz sąd decyduje o areszcie dwóch mężczyzn na odpowiedzi za zabójstwo w Inowrocławiu. Polscy siatkarze będą walczyć o złoto wieczorem. Wielki finał Mistrzostw Europy. Minęła 16. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Nie żyje 3-letnie dziecko. Zaczynamy od tragicznego wypadku na prywatnej posesji w Kościerzynie na Pomorzu. Około południa służby odebrały zgłoszenie, że zostało przygniecione przez samochód w garażu. Rodzina wyciągnęła dziecko spod auta jeszcze przed przyjazdem karetki i natychmiast rozpoczęto reanimację.
7: Pomimo udzielanej pomocy medycznej dziecko nie udało się uratować i zmarło na skutek odniesionych obrażeń.
16: Mówi nam Żaneta Podolska z kościerskiej policji. Na miejscu pracują jeszcze służby, jest też prokurator. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo w Inowrocławiu. W czwartek na jednym z parkingów zaatakowali nożem 41-latka. Mężczyzna nie przeżył. 34- i 38-letni mieszkańcy Inowrocławia dziś rano zostali doprowadzeni do prokuratury,
8: gdzie prokurator przedstawił im zarzut popełnienia wspólnie i w porozumieniu zbrodni zabójstwa. Mężczyźni ci nie przyznali się do popełnienia tego zarzutu. Jeden z nich złożył dość obszerne wyjaśnienia.
16: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Ta zdecydowała o wystąpieniu do sądu w Inowrocławiu o zastosowanie aresztu wobec podejrzanych. Grozi im dożywocie. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci zdjęcia lub informacje o swoim dziecku, tak wynika z raportu Status Udostępnione. Zdjęcia z urodzin, wakacji czy rodzinnych uroczystości trafiają do mediów społecznościowych często bez zgody dziecka. A publikując zdjęcie w internecie, rodzic traci kontrolę nad tym, kto je zobaczy i co się z nim stanie.
0: Nadal, mimo tych alarmujących danych, niestety świadomość rodziców i umiejętności poruszania się w świecie wirtualnym są niewystarczające.
16: Mówi psycholog Justyna Kotowska, nadmierne publikowanie wizerunku dziecka w sieci może prowadzić do agresji ze strony rówieśników, ale też do depresji i zaburzeń lękowych. Można już odkręcić grzejniki. Startuje sezon grzewczy w Bydgoszczy. Do wielu mieszkańców ciepło już płynie. Coraz więcej spółdzielni decyduje się na rozpoczęcie ogrzewania budynków.
13: Grzeją. Ja je skręciłam, bo dla mnie za wcześnie jeszcze. Za ciepło w domu.
20: W nocy jest zimno, to dobrze, że grzeją.
21: Będzie pani już uruchamiać kaloryfer?
20: Na noc trochę.
22: Tak, grzeją. Sprawdzałam.
21: I dobrze?
22: Dobrze. Bo jeżeli są na przykład chorzy czy małe dzieci, no to dla nich jest troszeczkę za zimno. Dla mnie jest akurat, żeby jeszcze nie rozkręcać, no ale mój mąż jest taki, że lubi, jak jest ciepło. Co wtedy? No to wieczorem się otwiera do maksa, tak długo, jak się tylko nie śpi, a później się zakręca, się oszczędza.
16: Z mieszkańcami Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Ciepłownicy apelują do zarządców budynków, by nie zwlekali z włączeniem ogrzewania. Duże różnice temperatur w ciągu dnia mogą powodować wychłodzenie budynków i konieczność dostarczenia większej ilości energii cieplnej. Po wczorajszym zwycięstwie z reprezentacją Słowenii polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Początek zmagań na najwyższym szczeblu o 21:00 czasu polskiego. O dotychczasowej drodze obu drużyn, które spotkają się wieczorem na boisku w Mediolanie, Mateusz Kłyston.
23: Biało-czerwoni w drodze do meczu o złoto stracili tylko jednego seta w fazie grupowej z Bułgarią, a w ćwierćfinale i półfinale pokonali bez straty seta Niemców i Słoweńców. Francuzi do finału dotarli nieco bardziej krętą drogą. W grupie wygrali ze Szwajcarią, Turcją, Łotwą i Niemcami, ale przegrali po tiebreaku z Rumunią. W fazie pucharowej pokonali Portugalię, ponownie Rumunię, a w półfinale 3-1 Finlandię. Dla naszych największym wyzwaniem będzie zatrzymanie francuskiej zagrywki i ofensywy, ale też sama gra po bardzo krótkiej przerwie. Wczoraj wygrali półfinał, a już dziś powalczą o złoto. Francuzi są do tego mistrzami olimpijskimi i tu pojawia się dodatkowa presja. Zwycięzca automatycznie dostaje kwalifikacje na Igrzyska w 2028 roku.
24: I zrobimy wszystko, aby wywalczyć kwalifikację olimpijską, ale to na pewno nie będzie łatwe.
23: Zapewniał przyjmujący reprezentacji Polski Kamil Semeniuk.
16: Walka o złoto, przypomnijmy, rozpocznie się o 21:00, a wcześniej o 17:00 pojedynek o brąz rozegrają Słowenia i Finlandia. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrośnie do dużego. Na północy kraju i w rejonach podgórskich pojawią się mgły, które ograniczą widzialność do około 200 metrów. W związku z nimi synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza do 8 stopni. Cieplej miejscami na zachodzie, tam termometry pokażą maksymalnie 10 kresek.

0: autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
16: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
15: Spotkajmy się w Biedrze.
0: Reklama.

0: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.

0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
0: Rano w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
0: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
0: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Reklama.
0: Vox FM robi dzień dobry.
19: Magia Radia.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
3: 3, 2, 1. DJ Harris i

0: Loud Lovers DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Reklama.
0: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Jest weekend, jest impreza. Impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Pops FM.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca. Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama. Vox
0: FM. 3, 2, 1.
3: Vox

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
0: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.

0: Autopromocja.
1: Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Fox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. DJ Harris in the mix. In the mix. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix.